Yar sabra kahle mek suraji sarafam sabra kahle suka leka nelson tiba da fam sabra kahle makad zwa da mek sura bena sabra kona wakun ganga bena dale ertu le sugre mama's baby ebe dara sabra kona mek suraji sarafam ne.